Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie

sakna dejastan, dejastan. Okno, okno, okno, dejastan, dejastan. Okno, okno, okno, dejastan, dejastan. Konec.

0: look out.
1: Jak jaka reklama. Automatycznie to jest tu, co było w Arlawiu, jak to zabrało tu. Nie ma tu follow me. Na tym, na wylotach, komandzu, na wylotach.

zawsze śpiewać chciał, lecz choć bardzo kochał śpiew, wciąż fałszował pośród drzew. Aż raz ptaków król dał wycik tak czarowny, że dziś mały miś śpiewa prawie jak słowik. Fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. Kolego, to właśnie ja, ten co dla

prześpiewać chciał, lecz choć bardzo kochał śpiew, wciąż fałszował pośród drzew, aż raz ptaków król dał wycik tak czarowny, że dziś mały miś śpiewa prawie jak słowik, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. Kolor